fekul fi aw kima gise lamata xam luna jili muneko jak luna jale muneko jak